0: wiele radość, je też przyrodzie. Przez deszcz, also wulke wody, chnienie tam też mamy przyroda, co niech deszcza naprzedere dość dere nasryba. No, a też dla nas na usach je wody chnienie wulke. Nie trzymy so hiżo w swójsku zarodu z najmniejsza przychodnych dniach, co już krypienie nastupa starościć.
1: Skończny deszcz zarodu nie trzeba skrypić, co się wodzieniało na te pozne miejsca. Muslić, to musisz nie zesadzić się.
2: Nasza zarodka jest przewidna, ta nie jest wulka. Przez to my dere wyjdziemy z tym, co już tak rzecz przez zyszczyka do naszej przyprawy tam bieży, a studniu my też mamy.
3: Co są pan skąd takie wizje, co musisz jemal, dwajmal zatęć, no po ani krepi się pod lipę. Paczko jest jej niż to małkę.
0: Aby to nie dam nietko przyrodzie przewostać, to już jak w zajszłych tydzieniach z cyba włącz na niebie, to masz wieczor raz za cyle hinasze, a ważniejsze wiecki czas. A kelko jest o pola was doma najszło. Zdzielcie nam to radę, pisajcie też radę przez czetową funkcję

0: Daniel Skolubicic, Radio Wotwertnic.
1: Jasem Ludk Kito, eksperta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kic, buitaj.
2: Ludkaj, słyszitaj to. Tun czeski reskot. Ziemia pod mojimaj nóżko maj zohiba.
1: Ladajtaj, tam, mies tomami stej wulka zelena maszyna. Ma huborske kolesa, a dołu ruku.
2: Proszę nic, ta doła paca ma moce, a za nami rabne. Skołaj cię so, kiec!
3: Mato, to nie jest żadne zwierio, to je lesna maszyna. Z niej lesni dziewaczerio, z dumki sztomu na sokwadu, albo na tamne miestno położa.
1: Mielczo, nadajtaj. Nitko so ruka hiba. O, w oczy ni so, kaj sztajke kliszcze. Zaczyp tre raba.
3: Tamle liži romana drewa. Zaujście ma so wotnosyć. Snano przyjedzie boze nakwadowak.
2: Hiszcze jedna maszyna. Nie je hara hiżo wulka dosć.
1: Bondo bliże. Chcu wiedzieć, hać ma maszyna nus, a hubu, abo jenoś tu ruku.
3: Nincz przeblisko, kito. Wulke maszyny są silne. Wota loka je wieszcisze, a możemy szitko dere wopkieć bołać.
2: Ła! O, netko je lisna maszyna w obchodzie zasyczała kajsztajki zmi. Myślach se hunie, zo nam sztom na palce padnie.
1: Ale ladaj, jak rynie dziwa, jeden zdunk podrujm. Kajsz so bychu byli jenoś kijeszki.
3: Aj, maszyna jest silny pomocnik, żaden zły duch.
2: No, gdyż je tajka duszna, potem pak by moła nam z wielkimi kliszczymi raz przykiwać.
1: Ście to widzieli? Maszyna niemale ryjuje, wierci so wokoło siebie, a dołucha ruka w obchodzie kiwa.
3: Ale gdy chcesz, możemy rady roczo kiwać. Tu temu przeczelnemu pomocniki lesu.
4: Ahoj! Wujko, rukace przeczelo! Stomisko naszowako!
1: Stajuj gotowaj z kiwaniom. Maszyna je gotowa, ona odjedzie. Nic, ja so dalej do jahodką. Pójtaj, znaju wujkotny blecz.
3: Ohaj!

Na, nicht das Böische. Anna-Maria Brecheleritz, Schischtolginzia Sturzic hier. Viazac, Pets to Luci, je minene konstiginia z wumiuskim busom pohoni wujice papuču bevo, vapetovario moža homna, šlakich staciach, mie s protecami poučnicu a vachabom doživic wustajence, koncerte a rozmowy tež z wumiucami, šelace wumiucy tež v busach, spivachu a zahudžachu, tak například tež hudžbnik a spival Sman Heduška we wosebitym busu papuču zarał, a to też wiele serbskich spiwo. Przychodna jezba z wumiuskim busom je planowana za klitu augusze w Zoreskej Kunčinie. Wumiuski bus, riana to tema, zawieszcze też to, że ludzi przyniesła bliższe serbsku rycz a serbsku hudźbu. Nydom je cibidlki nasydom, a potom mam nydom też dalsze pokiwy do dnia, a sztom moli takle szytko rianeho dożywić. Tu serbskim rozmosu.

Lidom vossom bosse de miche, wujica wodychne przyroda, haj deš čimtuje, lisam bolam wukam, a deš hatam? Tam je tojšto wody wudy miło. Nikotrych hatach faluje wiace hač meto wody. Wop hospodarerio hato, na przykład. We Moritzburgu minja, so su katastrofe z deščom tutun tydzień, rune tak hišče zadziewać moli. Tak zle, jeszcze żeni niebie, minia też nasi wóżis rybario, zdziela dobiachu haty, nuzy dla wod puścić, nitko nadzieja so na dość spadku biu tydzenia, albo biu przychodnych dniów też, za moja sytuacja troszku wolożyć, a rybario też skończnie wodychnyć. No. A kako je sa poda vas nadešlo, pisaće nam to rade přes damotnu četovu funkciju naše app MDR Serbia. To sme ižo nikotre informacije dostali, napríklad, že je sa v Bukecach 40 litrov čera, iž by u noce nadešťovalo v Pravočicach 22 litrov. A poda vas, vaše končenie, my sa přes vašu informáciu na každý pad veselíme.

0: To je prawa mieszenca. Dobry czaj, gusk tykanca, serbski rozwoz.
1: Zgromadnie jsme młodzi, zgromadnie jsme starsi, tu je sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś nocyś nanka.

To są nasze pokiwy do dnia, co je dżęca zjawne zahradowanie we Wólki Dubrowie. Od wieczora na po sedmich dyskutuje tam zamowiczy o nowym strutniskim centrumie. Radzi czeljo gminy Radwo, Minakau a Wólka Dubrowa, a tyż wobydlere są wutrobne do tamniszego towarstwa domu witalni dżęca wieczora na po sedmich to budzie. Młodzina dopredka, reka, przychodną sobotu, tam są zajmcy na Powerserb do Nuknicy, witani, proszę przyjrzeć się do toho, nic nie noż wy, ale rady też was młodzinski klub, waszu rejowansku skupinu, albo przeczeski kru, przez Instagram, pola serbskiego młodzinskiego towarstwa Pałka, 5 mili jedny muszwynika klucz, sobotu są w ubiedziowanie na pociąg za i potem je after show party, a to na Kopszynianskim rodziszczu. Na serbskie blido Budyszynie wita jutce tudysza domowinska budyska skupina wszystkich zajmców, a to od popodniu pieczych w serbskim domie, a to cyczy etaży na czaj, szmałcowe pomaski, literarne kwoszczynki, a rejane rozmowy naszej maczarszynie, jutce serbskie blido Budyszynie, a to od popodniu pieczych. Czwartek skadzuje się Wokleczanska Gmieńska Rada, a to wieczor sedmich tamniejszym hocze k wódnemu mużej. Tam będzie na przykład w wypisanie monarskich dziwów, a szpundowaniu zwisku z wonioszkitom przy poniowieniu szule, a też w tym zamasowonka lift przytwarzyć. A dekanatna młodzina przeproszuje za so na zromadny wulit, cydzia po szprywi, czoł Mikołacz, tam szczywuto mnie witani 13 septembra, acz do 24 augusta. Możecie so za to jeszcze przyzywić.

Nucz na tobie. To jest Krzysztof Mikwosz. Wużica je wotuciła, je stałała, je zdziela samo iżo papuczu. Nadziło na przykład, hacz z kolesom, mopedom albo autom. Aber bis z czachom tam, na czare budyśin dreżane, tam dobiesze nitko policja zakadzecz. Stu, sto, kak? Nydom, wam to powiedam, pecz mięcino po hosmiche.

głosam po was michie. Haj, policja, gdyby się zakadzec dzila, wiezo, zaprzymnycz, sztoś nastupa cza, erby szyżesacz. Zdreżam by popoczu nas miał zorec, a studenta to też znaja, a wiedza, może też kwalo spił na wony przepenieny cza zaspiewacz, w osobie przy wujki horco, czy je regionalny cza. Kajś hela na koliach, możesz rec. A prawidłonym je tyś policja z hostczom. Kajś zajszły sobotu, tam su so na wysokości stacji Langebrück wiacery mużo jo dosodali. Dziatnaczlitny, dre nie se mistno namakał, a tak zalies tam, gdzieś poprom swoj kofry a nakrybetniki hore tykasz, a ja jesa przy tym tamnych ludzi dotknął, a hiżo naso bjakaja. Dalszy dziatnaczlitny, kotry oż jesa wun dotknął, jesa do hobbyłego krosnowaria dał, so je bez wiedomia potom na koncu na zimi leżał, ale skuczyczel je so dale do niego dał, kopał a tak dale. A cyci, dziad na czylitny, chce się swojemu przeczeli na pomoc kwatacz, a je się toho runia póki dostał. Wobaj staje so lochce zraniwoj, a po posta mięśniach może się czas skończnie dale na smier zorec jecz. Policja je tam zaprzymnęła, a wszystko zriadowała. Co są nam zastonice, chyba kiszcze zdzielili, no to nam Milan nie dom powiedał.

0: Wasser Margina, sedam nacze je, a w nowych prawidłach, a regulach, zoma szmuratko, nitko wot czerosze o zakski szulach dobołach, wostan, smydżęca rano hijo pory, czyli, tomu chodzi so aktualne napraszowanie w okotrym, smydżęca rano czytał Milano.
1: Hej, to jest to dzieci a teenagero je hižo raz wopačne informacje z interneta wieriło, abo seksualizowane w obsahi widziało. To wujnże z napraszowaniami staršimi, kotre się Instytut Forzave na doku Körborowej założby przewedło. 42% starszych je tam prajewo, zo je ich dziečo hižo w obsahi z interneta za prawe miło, kiż su so pozdišo jako wopačne abo z KI zotovene wukopali. Pola 35% buchu dzieci hižo z ekstremnimi politickimi obsahami konfrontowane. 16% praj, zobu dzieci hižo online hanjene abo mobowane. Konsekwenca? Wulka wiecina napraszowanych starszych przyje se jace informacje o tym, jak może wopaczne abo sfalszowane w obsahi spoznać. A 8,5% ma zakaz handiju na szulach za dobre.
0: Po takim też reprezentatywne napraszowanie to praj, zo je tam z kraj Sakska, w osobie kultusu ministerii, prawe jedna. No widzicie, polityczna dyskusja to dalej budże. Dzień zapaknicja capskim rozwosu 8 godzin 8 na czyjem.

Sibylki na drzewie, a dobra medycyna je też przeco, gdyż so zdwon do przyrody dasz, albo nieszto hajrianego dożywisz. Na przykład, czy dżęca witani na zjawne zariadowanie we wujki Dubrawie, od wieczora na posedmich dyskutuja tam zamówici o nowym strułotniskim centrum tam, radzicielio z Radworia, z Minakawa, a ty z wujki Dubrawie, a tyż w obedlerio wieza su wutrobnie do tamniszego towarstwa domu we wujki Dubrawie witani. Odzina doprytka, reka, przychodną sobotu, to są zajmcy na powersab do Nuknicy witani. Proszę so do to przyzywić swój młodzieński klub, rejuanską skupinu, albo przeczeski klub przez Instagram pola serbsko-młodzieńskiego towarstwa Pałka. Pieczo, mieli znamieńcza jednym muszę być, sobotu potem so wubiedziowanie na pociór za i potem je aftoszu pato party na kukuskim, polecze na kopszynianskim rodziszczu, takie prawe. Możecie się też radujące, na przykład na serbskie Bido Budyszynie dojąć, tudyższa domowinska skupina zajmców utrobnie wita a przeprosy w od popodniu pieczich w serbskim domie w na sycietaży, haj na czaj, szmałcowe pomaski, literarne kłoszczynki, a riane rozmowy naszej maczarszynie, jutce na serbskie Bido Budyszynie, a to popodniu pieczich w serbskim domie. Štvrt skadžuje so Vokličanska gmenska rada, a to večer sedmich horče k vodnemu muži ve Voklicach, a tam punže napríklad vo vupisanie molarských dživov a špundovaniu v zvisku zvonjošky tam tež pri poňoveniu šule, a tam má sa so tež samo lift pritvariť, tež o tom budú rádičeľo vúradovať.

Jesacz, Menšino, dođe večih je, daj mi tvoju ruku, zaspira Maria Matsena, hajso z ljudjimi zjazač, vumenjeć došak je žro naše demokratije, a tiš vumjustvo tam rade podpiruje, vjacač 500 ljudji je minjene konstiđenja z vumjuskim busom, pohoni vužice popuču bylo, vopetovario možahu na šlakih stacijach, mje s protecami poučnicu a vahvom doživić, napšikvat vustajence, koncerty, a tyż rozmowy z wumiocami, szelacy wumiocy, tyż w busu, spiwachu, a zahudżachu, tak na przykład tyż serbski hudźmnik Szymon Heduszka we wosym bitym busu tam popuczuje zarał, a to tyż wiele serbskich spiwu. Przychodna taka jezba z wumiockim busom po szlakich stacjach oni w Użycy je planowana potem za klitu augustcie, a to w zoreskiej kończynie, to może so zajmcy też tam radę wobdzielić. A so tam do busa sydnycz, zoreski wokres wodkrycz na kulturne waśnie. Bosom, do dziewięćdziesiąt.

Kulturne Magazin bis Herzgerätze, ich bin Sascha Duvalli, Pri Mikrofonie, Josavas, Anja Kochholz, Schwarzowa, witam was uczobnie, a rzucam wam spetobnu podniumu przez toku z nami. A z którymi temami to wam net ulicują.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Оля ваш Жишет Себастов.
1: Грони са аж велики, а ухацки не могу се никула зеспчиашелиш. Велик гаве аж ухацове месо тере сложи, а се южо ясели на ухаца. Оје, бужо се ухацою не цосташ, слухаш раз на нашо жинцайшно чоинко, любишиши.
2: Ухацк чива опушка. Ухацк чива опушка, јо добро шиве ухацк. Veto pak jo vetergi pičku gvupe. Nej geri jo, až jo uchack kšiva opuška, kralu tužne dla togo, až nie jo jogo opuška rovna, ako pla všiknych drugih. A kuši negluce, ma teke hešči kroče uši, ako je druge uchacki maju. Jaden žen jo uchack kšiva opuška, zase raz pegeli skokotav. Skšajžu jo se bližu vjelk.
3: Uhacu pjacin, južo dvojka nisam mil. Išči gerjej sam při samem zabel, kak uhacu mjeso zvodi.
2: Vjelkoju su južo sline bježali za pjacinku, ako jo vižil, kak uchack pegeli kokule skoka. Kugluce pak jo uchack kšiva opuška slednjem oko gnušu peznav čah, a jo vjelkoju ubjegnu.
4: Kak som jan mygal togo zvego vjelika, przewiżeš mla, vnjoj užo svoje veče zuby na mnjo ščerju. Som ja gluku mil, cogo dla nej som słuchał na mamu.
5: Jechyš velkoju blisko, a nie vje jogo zubinjam. Velki a uchacki se nikula njemegu zepšiašeliš. Glilaj se prijetk před velkami.
3: Peca kajte, kšiva opuška, tebe dajom sebe hešči zesvožeš. Hovaj se, Jan, hovaj se, Jaš, i tak a tak hešči vapio.
2: Vjelk još čak vidali čampal, a za sebe tak přemysloval.
3: Jo, nejlepý bužo, až dajom pece vygeli uvovaš, až som nazmierš chery. A aby megal se zase ustroviš, treba notne kerušky a sušone rostlinky z gele. Zatem, by pen megal kvěstči daš, až nebužom pe svejom ustrovieniu viecej žednogo uchacka geniš, mega groniš ako žik.
2: Uchack jo byl dobro šive, ale ako som vam južo groniva, teke čošku vlazniski a virgojte. Ako jo s takim svišal vacharašči vjelka, jo nazbieral kerušky, rostlinky a jo chvatal k vjelkoju. Dokulaš pak jo klincovo mamine varnovanje ve vušuma,
5: nechyš vjelkoju blisko, a nie vje jogo zubinjam. Velki a uchacki se nikula njemegu zepšiašeliš. Glilaj se prijetk před vjelkami.
2: Kradu obglednive jo uchack kšiva opuška gnau okovo vjelkovego bydlenja. Vjelk pak jo južo davno za njim cakao. Ako jo kšiv uchack kšiva opuška zastupiš do vjelkovego bydlenja, jo vjelk z rjagom a praskom žurja zacini, a jo se bil vjesti, až uchacka tak vapio. Mjesto cevego uchacka pak ste jano sticavi jogo uši žurjah. Na to jo uchack kšiva opuška šigal a šigal.
4: Oj, moje uši, kdo meje uši, by ja pan lubię słuchał na mamine słowa.
5: Niechysz wielko i blisko, a nie wie jego zlubieniam.
4: Pytam niebie my i uszego zapryty były zakrytą.
2: Wielko ju josem jastem zezdało, aż jo na casu żurja wocynysz, a uchacka pepadnusz. Liepta pak, aż jo przyjmił zaklinku, to jo uchack krzywa opuszka se jużo dał na ubiegi.
4: Skończnie, skończnie są zase lichy. Nikula za Nikul niebużom wicej wiriś, wielko ju Nikula.
2: We uchacowym gnieździe jo mama swojego uchacka pestrewiwa.
6: Twoje uszy, uchac krzywa opuszka, co jo se stało z nima?
4: No, co go z nima jo?
6: Z ty kradu dwójki, a kohyszczy żednie.
4: Och, och, och, wyny z ty były prawieka, w żuriach zapryty, hm?
6: Ty ganio coś gronisz? A se był tak blisko plawelka.
4: Ach, cała przypadnie, mama. Poprzełam, gato ze osiem nie sam ksił. Nam dłużo wiono.
6: Na najmniej masz nie to równo tak wujkę usi, ako te drugie uchacki.
4: A znasz sobie takie, iści opuszku?
6: Upasuj się, Jan, uchac krzywa opuszka. Nie chysz wielko ju blisko, a nie wio jego zlubieniam. Wielki a uchacki se Nikula niemygu zeprzyjaźnisz. Gledaj se prytk przed
1: wielką. Nie, gledaj się se prytk ju lubezisi. Ja na tere aż se uchacuju tere, że szyknym uchackam wam lubezisi życem. Przełsza redne ferie obozin.
0: Raz, dwa, trzy.

Druga vesebnost rezijanskej muziki, vena se žinca išči grajo na fidlach. Rezijanskim fidlam se goni citiera, veni su mecne tvarjane ako te klasiske variante. O to ma zmys. Čune takie citiere su uže zgłosone ako to vaci znajome, a při takich napnetych čun pe drugi instrument se drie rozvamov. Ke citiere grajo ta bunkula. Cesto jaden przetwajone cello z jano čimi čunami, basowe instrument, ken stajo charakteristiski bordun. Grajar na bunkule musu te spiwe rono tak derje znaš ako fidlaru. Musu ga wiežeš, ga zachopio se ta jadna melodia, a pon ta druga. Kuste kenš co citieru graš nauknuš, ten musu startovaš z bunkulu. O dalšne przykład, ta Matjonova, jožinca ješči oblubovana melodia.

To je była chryzjańska muzyka, która się wesebnie przy usokiem katolickim zwiedzeniu Marie do niebia zesza, chryzjański szmarna misza zagrajo.

Przez wiecze po takim stwartk przeprosują kupa niszczo laguny w mieście Zisi a modostnych wesmego aż do jednostego letnika na wesebne informacyjskie a rozwiaselinskie wytpodnio. Na Future Splash je wam kazane, że około przychoda w naszym mieście se tam wersi modostne mogą sobą gotować, se uprobierować w workshopach albo ubiżowaniach w weże na przeszania, jak namakają uku kubańskie miestno, które ukubanie kumnio pasuje, aby dem lubi studirować, dostanu zawieszcze w te grono, a to przez wicze 20. augusta w cegar 12. południa aż do wytpódnia na pustyrych w kupaniszczu lagunuchu w mieście. Przyzjawisz mogą z ukniki direktnie na tom dniu w zegar 11. z uknikojskim upokazom. Wiasowe ferie w tyżyn wam życzymy przy uszych aktivitach.

0: K-pop to je koreańska popowa muzyka, która się aktualnie wielkim oblubowana dla młodych ludzi. A nasz kolega z morzyńskiej redakcji Jakob Pridichkeit jest wielki fan tego genre. A za nasze specjalne uściowanie Janok temie K-pop ten tydzień stwierdził nam w naszej muzyce tydzienia już o to a drugie kwieści dają. Czarne a pink, to nie jest jano barwie, ale takie mie K-pop band, któruż żince przedstawiamy. Co raga smysy z BTS zabierali najwyższą K-pop band wszech czasów. Żince z Blackpink styry głowa ta kupka nie tworzy jano żince zu konkurencu k BTS. W mogich kategoriach stają muskich samo do chrotka.
1: Jadno, jo, jasne. Tak gaż BTS jo numer jeden, przez Blackpink nie był K-pop tam był, żoż wernięto jo. Blackpink jo był przed przysamym żasyż letami miasy narodny pondo k BTS. W Korei su byli sta, żeńskie cych kupku. Blackpink pak jo była predna, kęć jo se mögała teke zwenka Azje dwójkodobnie przesajżiś. Wesypnie teke, dokulaż su przedsej zase specjalne temy objadnali. Jo szwopla BTS hyści w wysobinsku sytuacju, abo zacusza kötarysz kużdy znajo, tak mieli se Blackpink cestrze na wieste cilowe kupki. Przedeśem laże fokus pla żeńskie cych fenu. Logiski, by mogał se nie to myślić, ale do tego jo w K-pop zwyczego tak było, aż gergub su dejali skerjej muskę przysłuchali je zagorysz. Blackpink pak zwamio toż ten kliszej. Z úspěchom. Ako prétna pötpotňo korejský girl group sú dojšpili viežicu pozíciu v miazonárodných albumových a single chartach. Mimo toho sú vrni tá muziková kupka z nevíce abonentami na YouTube. Jich muzikové video má gromaže uše 3,6 miliardu kliks.
0: Jo, a słyszymy nie to jeszcze song od Blackpink. Czasy jo dojśpił muzykowe video, toż tego zbiwa światowy rekord. Jo miał niewiecy kliknienio na prednym dniu przy samym 7,5 milionu razu su sebe fane video na prednym dniu po wyzywieniu oglidalni a hujo Kill This Love.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Českého programa.
2: Groni se až velký a uchacký nemogu se nikula zespříšeliš. Velká vě až uchacové meso, které svoží a se južo jaseli na uchaca. Oje, bužo se uchacojo něco stáš? Sluchajš raz na našo žincajšno čojinko, ljubižiši.
3: Uchack čiva opuška. Uchack čiva opuška jo dobrošivý uchack. Veto pak jo vetergi pičku gvupy. Nej geri jo, až je uchack kšiva opuška, kralu tužne dla togo, až nie jo jogo opuška rovna, ako pla všeknych drugich. A kuši negluce ma tieke hešči kroče uši, ako je druge uchacki maju. Jaden žen jo uchack kšiva opuška zase raz pegeli skokotel. Skrzajżu jo se bliżu wielk.
4: Uchacą piacyn, już od dwójka nie są mił. Jeszcze gierjej są przy samym zabył, jak uchacą mięso złodzie.
3: Wielko ju su już o slinie bieżali za piacynku, ako jo wiżył, jak uchack pegeli kokule skoka. Kugluce pak jo uchack kšiva opuška s lednem oko gnušu peznau čach a jo vjelkoju ubjegnu.
5: Kak som jan mygal togo zvego vjelika, přivižeš v njo čužo svoje veče zuby na njo ščerju. Som ja gluku mil, co go dla nej som słuchał na mamu.
6: Jechałeś wielkoju blisko, a nie wie jego zubieniam. Wielki a uchacki, se nikula niemygu zeprzyjaszyliś. Glilaj se prytk przed wielkami.
4: O, peca kaj, te krzywa opuszka. Tybie dają sebe jeszcze zesłożesz. Chowaj se, Jan, chowaj se, Jaś, i tak, a tak, jeszcze wapio.
3: Wielk już czakwy dalej czampał, a za siebie tak przemysluwał.
4: Jo, najlepiej burzo, aż dają pece wygeli ułowasz, aż są na zmierzchery. A aby megał se zase ustrowiś, trzeba notnie keruszki, a suszone rostlinki z gele. Zatem, by pen megał kwieści dasz, aż nie burzą by swejom ustrowieniu więcej żadnego uchacka geniż, mega gronisz, a kożyk.
3: Uchack jo był dobrosiwy, ale ako som wam już ogroniwa, teke czoszku własniski a wiergojty. Ako jo z takim słyszał wachorości wielka, jo nazbierał garuszki, rostlinki, a jo chłatał kwielkoju. Dokulaż pak jo klincało mamine warnowanie we wuszyma.
6: Niechyś wielkoju blisko, a nie wie jego zubieniam. Wielki a uchacki, se nikula niemygu zeprzyjaszyliś. Glilaj se prytk przed wielkami.
3: Kradu obklidniwe jo uchack, krzywo opuszka, gnał około wielkowego bydlenia. Wielk pak jo już dawno za nim cakał. Ako jo ksił uchack ksiwa opuszka zastupisz do wielkowego bydlenia, jo wielk z riagom a praskom żurja zacynił, a jo se był wiesty, aż uchacka tak łapio. Miesto cewego uchacka pak stejano stycawy jego uszy żurjach. Na to jo uchack kšiva opuška šigal a šigal.
5: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, moje uši, moje uši, oh, by ja Jan lubię słuchał na mamine słowa.
6: Niech Szwekuj blisko, a nie wie jego zubinam.
5: Pytam nie by my jej uszycho zapryty były.
3: Wielkoju jo se miastem zezdało, aż jo nacasu żurja wocynysz, a uchacka pepadnusz. Liepta pak, aż jo przyjmił zaklinku, to jo uchack krzywa opuszka se jużo dał na ubiegi.
5: Skończnie, som zase lichy. Nikula za Nikul, nie burzom więcej wyryś, wielkoju Nikula.
3: We uchacowym gnieździe jo mama swojego uchacka pestrewiwa.
1: Twoje uszy, uchac krzywa opuszka, co jo se stało z nima?
5: No, co go z nima jo?
1: Z tej kradu dwójki, a kohiszczy żednie.
5: Och. Och, wyny z tej były plawelka, w żuriach zapryty, hm?
1: Ty, Ganiu, coś gronisz, a se był tak blisko plawelka.
5: Ach, cała przypadnie, mama. Pepsze wam, gato ze osiem nie są ksił, nam dusiu wiono.
1: No, na najmniej masz nie to równo tak wujkie uszy, ako te drugie uchacki.
5: A znasz sobie takie, iści opuszku?
1: Pasuj se, Jan, uchac krzywa opuszka.
6: Niechaj Szwejkoju blisko, a nie wio jego zlubieniam. Wejki a uchacki se Nikula nie mógł zeprzyjażelisz. Gledaj se prytk przed
2: wejkami. Nie, gledaj se prytkiu, lubę zisi. Jana dery, aż se uchacuju dery, że szyknym uchackam wam, lubę zisi, życem przełsza redne feriowy dzień.

0: ABB. Savski program. Savski program. Tema.
1: Pešnastega augusta po takem zajžanu sobetu su svišili Reziani v italskej svi ako sami gronje nevažnejše svižin. Ta carna namša Marie do nebja zeše jo zvezana s muziku a s rejami. S Gregorom Klimom słuchamy nento na grasze rezjańskich fidlo, na citaru, a na skoro zabyte spiwy tego dre niemniejszego słowiańskiego luda.
2: Ako jo Maria maš Jezusa zemrewa a přišła do niebia, jo z tym prejet gwezowa szyknym lužam zlubione przychod na nimiane żywienie. Tak se wieri katolskie wierje, pak tege drugich chrześcijańskich konfesjach. Wenn jo jadentich usokich svěženju katolske cerkvi, Maria do niebia zješa. A svěši se přeci okovo 15. augusta. V jednom malkem dole, v pět po noce Italii,

0: miastem aż hryzjańska rec Wetebera westanio traditionelna muzyka oblubowana. Przecie zase dają teke nowych młodych fidlariów. Joga to wielika cest na swieżeniach, każ przy carnej namsze ustupowaś. Przy pedlagronione, żeńskie nadali, cytru, ryzjańskie fidle kraż nie smiju. Na niemienie nic o doma. W miarze czasu se muzyka pak zmienio. Z dziela spiewają jeszcze te star ryzjańskie sztucki, lec wonoż wiele ryzjanów, miarze czasu pedają gajano jeszcze italski, weni nie wieże, co spiewają. Ako efekt su zachopili sebie nowe italske štucki na te stare melodije umysliš. Zvenka rezijanskega dova se rezijanska muzika teke dali uvija. Jo pšetce zase inspiracija, a starcijo na fascinaciju. Virtuozne fidlar Giulio Venier zase žijo se uše čijas šalet za muziku italskih alpo. Wenn zwiesuje stare pelowe nagrawania z rezjańskiego doła z traditionelnego grajarskiego techniku a swing muziku. A to szykno dojadne kompozycje akonentoru na końcu tego uściwania słyszymy.
1: Te bukaveli, pai noi hoste bukavete ti kasva

To je była rezjańska muzyka, która się wesebnie przy usokiem katolskim zwiedzeniu Maria do niebia zesza, rezjański szmarna misza zagrajo.

Przez wiecze po takim stwardk przeprzosują kupaniszczo lagunu w mieście Zisi a modostnych wesmyka aż do jednostego letnika na wesebne informacyjskie a rozwiaselinskie wytpodnio. Na Future Splash ja wam kazany, że około przychoda w naszym mieście se tam wersi modostny mogu sobą gotować, se uprobierować w workshopach albo ubiżowaniach w weże na przeszania, jak namakają uku kubańskie miestno, które ukubanie ku mnie pasują, aby dem lubię studiować, dostanę zawieszcze w te grono, a to przez wicze 20. augusta w cegar 12. południa aż do wytpódnia na pustyrych w kupaniszczu lagunu w mieście. Przyzjawisz mogą z ukniki direktnie na tom dniu w cegar 11. z uknikojskim upokazom. Wiasowe ferie w tydzień wam życzymy przy uszych aktivitach.

0: K-pop to jo koreańska popowa muzyka, która się aktualnie wielkim oblubowana dla młodych ludzi. A nasz kolega z morzyńskiej redakcji Jakob Prydychkeit jo wielki fan tego genre. A za nasze specjalne uszczuwanie Janok temie K-pop ten tydzień stwart nam w naszej muzyce tydzienia już o to a drugie kwieści dajo. Czarne a pink, to nie jest jano barwie, ale takie mie K-pop band, któruż żynca przedstajome, co raga smysy z BTS zabierali najwyższą K-pop band szuch czasu, żynca z Blackpink, styry głowa ta kupka nie tveri jano żynskie zu konkurencu k BTS, w mogich kategoriach stają muskich samo do chrotka.
1: Jadno jo jasne. Takie gaż BTS jo numer jeden. Przez Blackpink nie był K-pop tam był, żoż wynięto jo. Blackpink jo był przed przysamym żasusz letami miazy narodny pondok BTS. W Korei su byli sta, żeńskie cuch kupku. Blackpink pak jo była predna, kęć jo se mögała takie zwęka Azje dwójko dobnie przesajżić. Wesepnie takie, dokulaż su przedsej zase specjalne temy objadnali. Jo szło pla BTS hyści w wesobinsku sytuacju, abo zacusza kötaryż kużdy znajo, tak mieli se Blackpink cestrze na wieste cilu wykupki. Przedeżem laże fokus pla żeńskie cych fenu. Logiski, by mogał se niento myslisz, ale do tego jo w K-pop zwyczego tak było, aż gergub su dejali skerjej muskę przysłuchali je zagorisz. Blackpink pak zwamio toż ten kliszej. Z úspěchom. Ako prétna pötpotňo korejský girl group sú dojšpili viežicu pozíciu v miazonárodných albumových a single chartach. Mimo toho sú vrni tá muziková kupka z nejvíce abonentami na YouTube. Jich muzikové video má gromaže uše čižasča miliardu kliks.
0: Jo, a słyszymy nintojści song od Blackpink, co se jo dojśpił muziku w video, toż tego spiwa światowy rekord. Jo miał najwięcej kliknięciu na prednym dniu, przy samym 7,5 milionu razu su sebe fane video na prednym dniu po wyzywieniu oglądalni, a hujo Kill This Love.